0: Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
3: Ja, to je zdaj tisti čas, ko uživamo v Hot Latino ritmih. Reggaeton tako ali pa drugače, tudi v naslovih reggaeton hitov. J Balvin je tole v nadaljevanju na lestvici. Ta je Damjan, ti delam družbo. Upam, da ti paše, da mal zamigaš.
4: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipap en me. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: Burnside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pomladni.
3: Coś takiego najgorszego jest pomladku małych.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi.